0: бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: На хвилях Белорусского радио «Рация», публицистическая передача «Мы бачим». С вами Анна Шайковская. «История церкви в Украинках». Такий заголовок моя найновейшая книга историка Веслава Харужага. Выдадена Белорусским культурным центром у Белостоку, Белорусским историчным товариством и православным приходом в Украинках. Первая презентация книги отбылась 18 вересня у Центра культуры в Украинках. Сегодня з Веславом Харужем порозмовляємо менавіта про ягоную книгу і про історію церкви в Кринках. Шмат гадав працювали над гэтай книжкой.
2: Сама писання зайняло мені 2,5 года, а мав што 3 гады. А збирав криниці фактично уже 38 год. Уже збирався писати про кринки, як кінчав історичні студії у Білостоку. Думав про працю магістерську на цю тему, але кінчатково писав про громаду на Білосточині. Ну і ця тема чекала, можна сказати, некілька десятків год. І про цей час щораз більше знаходив і криниць, і появлялася більш криниці і у інтернеті, у літератури. Так що криниці до історії кринок приходу православного і католицького є вельми багато, а є на чим працювати і є що описувати. Я думаю, що ще на цю тему буде написана не одна праця.
1: Тема церкви у кринках доволі цікава, як це одна, можна сказати, з найстарейших православних церков на Сокольщині.
2: Одна з найстарейших, хоча пишучи, ну, були великі дилеми, тому що традиційно, як заснування православного приходу, приймається год 1505. Так писав у своїй кроніці, ще писаній у другій половині 19 століття, шматгадовий настоятель Кринської церкви, отець Рыгор Проневский. Але на гэта нема гістарычных крыніц, доказаў. У апошніх гадах у метрыцы літоўскай у Вільні быў адшуканы дакумент з 1560 года, у якім Карол Зигмунд Август надае для православнага святара, як пісалі попа рускага, 2 валокі зямлі, вольныя ад усякіх падаткаў феудальных, і што паклікана царква нараджэння Ісуса Хрыста. Але гэта да канца не аб'ясняе, чи царква была у Крынках, можа гэта была капліца, тым больш, што званне царквы з памылкай напісана, таму што гэта была царква нараджэння Прасвятой Богородзіцы, і гэта пэўна. Так што гісторія вельмі, можна сказаць, старадаўна. Ну, для цікавасці трэба сказаць, што гэты дакумент быў напісаны на мове стараруской, чи можна сказати, стара білоруська і нам добре зрозуміла.
1: З'явилися так само інформації про великий пожар, так, велика кількість документів згорела. Маю на увазі пожар у 1804 році.
2: О, так, так, був великий пожар. Ноха документів згорела, так само ікона, українська ікона Пресвятої Богородиці, але много документів, однак, є захованих, можна сказати. Наприклад, є захований у архіві державним у Москві документ з 1632 года, де підтверджується Королом Владиславом IV wyprawy na dwie wałoki dla przychodu w Krynkach. Dalej jest wielmi obszerna wizytacja przychoda 1897. Jość tak samo z opisaniem dokładnym, opisaniem cerkwy. Jość wizytacja z 1832 roku, ale wiedziałem z innych krynic, że jeszcze u 40-tych gady 19-tego stachodzia u kancelarii prychackiej znachodzili się akty szlubał i chryścin z 18-tego stachodzia. Chryścin na pewno z od końca 18-tego stachodzia, że byli takie dokumenty metrykalne, ale one nie zachowali się do naszego czasu. Pierachodna, że mogli propaść u czas bieszeństwa. Ale jest wielmi dobra zachowane już metrykalne knihy i szlubał, i chryścin, a 1885 roku.
1: Ja jeszcze wierną się do ikony krynickiej. Jest legenda, tak, że ona była cudowna, ocalila ją u Sejnach.
2: No, ta ikony chociaż był u Sejnach, u kościele, ale ta ikony ja tam nie odszukał. Inna sprawa, że trzeba szukać może u archiwie niejakim eparchialnym. Czy, no, mnoha jeszcze nie wiadomo, ale naurad ci ta prawda. Nie chcę sam nie to ja wierzyć.
1: A historia taka, że to nagadajem, że ta ikona podczas pożaru niby ta sama ja ocalila u tym pożary i niejak sama ja przeniosła się u katolicki kościół u Sejny.
2: Tak, tak. Pro to ja pisał u swojej kronicy u 19 stachodzi nastojaciel praniewski.
1: A kiedy jeszcze pro historię, pośla pożaru ta cerkwa była odbudowana ja, no nie zusim jakasny ja budowlany materiały i trzeba było je pierwa budować.
2: Tak, to pierwsza połowa 19 stachodzia, to czas wielmi ciężki ludziom był. Była poczata budowa kamiennej cerkwy, z kamienia, nie z cegły, ale i fundamenty tam patreskali i poczęła się budowa drewnianej cerkwy, ale te materiały tak, bo budowlane drewa było słabej jakości. Kanczatkowa była pobudowana, no wielmi przychorza, murowana cerkwa u 60-tych gady, jaka ja stoi po siąniaszny dzień i ciekawostka jest to, że w udzierżawnym archiwie u Harodni jest wielmi dobra zachowana cała dokumentacja budowy, jak po polsku nazywają się dziennik budowy, że opisana każda kapiejka, każda cachlinka, każdy kamień, jak ta cerkwa budowała się, jakie były koszty. Tak samo można odkinąć taki argument, że być sam cerkwy na naszych ziemiach byli budowane za groszy carskie, że car pobudował nam te cerkwy. Konkretnie kazuczy pra budowy sioniaśniej cerkwy tej u 60-tych gady 19-tego stachodzia. Ogólny koszt budowy cerkwy bez ikonostasu i freskał, to było kala 14 tysięcy rublów. To no, wielki groszy. Datacja dzierżawna, to 2 tysięcy. To znaczy niecałe 20%. Niedzie 15%. To była dzierżawna dotacja. Cerkwa była zbudowana za ofiarą prycharzan, konkretna z każdej mużskiej duszy. Jak pisali, trzeba było zapłacić 70 kapiejak, ale całe ziemi usnosili i usnosy dobrowolne. Pracowali przy budowie cerkwy. Po innych przychodach byli zbierane groszy. Tak, że ta cerkwa zbudowany ja za groszy wiernikom. i można skazać, że to taki pomnik wiery naszych przodków.
1: Pierwsza jest uświetna wojna bieżaństwa. Ja wyczytała, że u tej cerkwi Niemcy zrobili magazyn.
2: No taki skład. Taki skład był w cerkwi, ale dosyć krótko istniał. Tamu, że krynki, można skazać, u sprawie bieżaństwa, to niejaki taki fenomen. Tamu, że po moich rozlikach u przychodzie zostało się minimum 100 siemion. U krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małeja Zierania. Dareczy, a 1916 roku u krynkach i u Siemionowcach istnawali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się prato ja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli wielkie, ale adnosta można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych życharów, ale ta przyczyna nie tylko bieżeństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, jak to co każu, 30% to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Życharów nie wiernuła się. Na przykład wioska Białohorcy. Tak, że to średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że tak jak skazał, że najmniej 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że z tych, co wyjechała i te ludzie, jakie byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie dzieje 40%. To wielmi wielkie straty.
1: U międzywojenny period szmat cerkwał, szmat przychodał, pakoki pamiętszała prawosławnego nasielnictwa, pierotwarali się u kościoły, faunijackie cerkwy.
2: Akurat u krynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a krynki byli samostojnym przychodom. Tamu, że po prostu to było miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że nie było dzierżawnej miarzy, że znaczna cząstka życharów samych krynak to byli Żydy, Jeureji, bolszczym połowa nasielnictwa. To jeurejskie nasielnictwo było. Tak, że to był wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
1: Cerkwa u krynkach jeszcze wierną się do 18. stulecia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagań, jak tak samo uwieść wunię?
2: Tak, to on nie skazał, nie ma na to dokazał krynic, ale od początku 18. stulecia kryńska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, pro jaki ja kazał, że Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świeszczenika kryńskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraz na tam napisano, że świeszczenik maja być wierny dla rzymskiego kościoła.
1: Znaczy się z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znów prawosławna. Tak. U kniżcy historia cerkwy w krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak sama historia pra nasilnictwa, pra ludzi, jak ja, żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
2: Tak jak napisał w stupie, kołownym herojem stali nasi aprotki, ludzi. I tamu jest wielmi obszerny aneksy, jakie nabliżają nas, współczesnych ludzi, do naszych przodków, tomu, że od 18 XIX stulecia już padane ja do końca XVIII stulecia już padane ja z prośbiszcza uście żychary. To znaczy gospodary. Nawet u końca XVIII stulecia całuje się mi z dziećmi. I to już nadrukowana u kniżcy, a od 1823 roku przez rok 1863, 1892, 1914 jość spiski usich przycharzan, usich razem z dziećmi i dodatkowo pani Maria Nosko dopełniła te spiski genealogicznymi danymi, na przykład jak była żonka ta z jakoj siemi pochodziła, jaka miała prośbiszcza, kiedy był ślub, służąctwa, tak że mnoga to można tam przeczytać. Gdzie po prostu można przesaczyć całe demograficzne zmiany. Plus u kniżcy wielmi mnoga tabela, gdzie już dadzeny ja demograficzny, ja kolki domów było u danej wiosce, kolki ludzi, jako hopoł, kolki mężczyzn, żęczyn, nawet kolki jeureją. Dodatkowo pisał gospodarku i kulturu. I tak sama religijność od XVI stulecia. Tak, że na przykład gospodarka pisana od XVI stulecia po dzisiejszy dzień. A wiedzę, że gospodarka ma wielki wpływ na nasze życie. Jak żyjemy, jak nam żywieca i czy na przykład jakieś przyczyny do ekonomicznego wyjazdu, kidania swoich miejsc.
1: Tak, że możemy szmat czego dowiedzieć, a tym bolsz, że sam te region za Kolszczynę wielmi bogate jość nasielnictwa i prawosławna je, i katolicka je, jość Tatary, dawajne byli Habrei. Kniżka, a pracza tablica, a pracza indeksa, bogata ja fotografiami.
2: Tak, jość i dokumenty wielmi czytelne, a od XVIII stulecia nadrukowane ja u kniżcy. No mają ciekawe ja mapy, ale chyba najbolsz kasztowny ja zdymki. Zdymki oryginalne ja zdymki z zachowaniem swojej autentyczności, nie pieroblany ja przez AI, od początku XX stulecia, gdzie już ziemi kryńskie ja z tego pierwszego spierat pierwszej wojny. Zdymki archiwalne ja miż wojenny ja ciekawy ja. Tak, że już to ochladać dodatkowo w aneksach już fotografii usich krzyżów z terytorii przychoda i usich mogiłak. Mają na myśli mogiłak tych starych, na jakich chowali szycharom konkretnych wiosek, tak do końca XVIII stulecia, początku XIX. Niemal każda wioska miała takie mogiłki i takie mogiłki ja odszukał i sfotografował te kamieni. Tak, że jość, że ochladać. Ale jeszcze chcę wskazać, dodać, że skrynak i kryńskich wakolic rodam jość mnoga wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury, historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ich radowody z takich ludzi. Koniecznie trzeba wskazać pra Aleksandra Siemieniaku, jednego z komandirów słudzkiego zbrojnego czynu, no, poetał, piśmiennikał, jak na przykład Piotruś Makal, Sokrat Janowicz, Władysław Tamaszczyk, archiepiskop Wasil późniejszy, Mikoła Czarniecki. Dalej jeszcze inszy Siemieniaka, jaki na przykład napisał muzyku do wiadomej pieśni Białoruseczka czy Jawar i Kalina na słowy kupały. Usiejany, można skazać, kręczania.
1: A Wiesław, chorusze związane z krynkami, z Sokolszczyny?
2: Tak, tak. Ja sam narodził się u krynkach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu u krynkach, kiedy radził się. Ale sam wychowany u Białostoku, a moje protki związane ja z wioskami w okolic krynak. Najmniejszy at 18-stochodzie. Wywiał radowod swój at końca 18-stochodzie.
1: Także to chyba było podarożże genealogiczne, można сказать.
2: Tak, tak. To już to od niejkiego czasu wielmi ciekawa się genealogia i mnoga, że to można dowiedzać się nawet pra siebie.
1: Tak że zapraszam do lektury. A kiedy ktoś będzie chciał nabyć tę książkę, gdzie może nabyć jej?
2: Wydawcami książki jest Centr Białoruskiej Kultury, Prawosławny Przychod w Krynkach i Białoruska Historyczna Towarzystwa. Tak że w wielmi mnogich miejscach można kupić. Jak wiedziałem już od 10 dzion istnieje Białoruska Biblioteka przy Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku w ulicy Warszawskiej 1A i ta knicharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 18. Tam na przykład można kupić kniżku u prawosławnych przychodach. Dumaju jeszcze u mnogich innych miejscach można będzie kupić. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
1: Tak że zapraszam jeszcze raz do znajomstwa z tej książką i dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: My baczymy publicystykę do interwiu na Radio Racja.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: 21 хвілін застаецца да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 у Беларусі. І да канца гэтай гадзіны ў матэрыялах, падрыхтаваных нашымі журналістамі, вернемся яшчэ да нейкіх аналізаў таго, што адбылося учора, менавіта сустрэчы міністраў замежных спраў Польшчы і Беларусі. Пакуль у Нью-Йорку гавораць пра пралескі і аднаўленне дыялогу з Мінскам, у Беластоку рыхтуюцца да працяглай абароны ўсходняй межы Еўразвязу. 4 лістапада ў сталіцы Падлаша пройдзе форум развіцця гранічных рэгіёнаў, прысвечаны пагрозам эскалацыі і цяжкаму суседству з Беларусю і Расіяй. Рэгіёну бракуе паўнавартасных сувязяў, але ці ёсць падставы для рэальнага пацяплення, кажа маршалак Падласкага ваяводства Лукаш Пракорым.
2: Politykę państwa prowadzi oczywiście rząd, więc tutaj nie czuję się kompetentny, aby komentować słowa ministra spraw zagranicznych. No nasze położenie, jako szef regionu mogę powiedzieć, że nasze położenie geopolityczne było kiedyś naszym wielkim atutem, ponieważ ta współpraca międzynarodowa z Białorusią, to była współpraca i firm, i uczelni, i samorządów, ale też to były kontakty międzyludzkie. No, wielkim sukcesem zeszłorocznego forum spójności było otwarcie przez premiera Donalda granicy z Białorusią. Nie ukrywam, że trochę oczekiwałem, że ten efekt otwarcia granicy będzie lepszy. To, co obserwujemy, to jest na razie minimalne kwoty, chociażby i w turystyce udziału mieszkańców Białorusi, i w turystyce, w handlu, w usługach, więc na pewno dla naszego regionu wszystkie działania, które będą powodowały, że ta współpraca będzie mogła być prowadzona, to jest dobry kierunek, bo na pewno nasi przedsiębiorcy, nasze przeróżne branże usługowe, transportowe, branża turystyczna, sklepy, galerie, takich klientów białoruskich potrzebują, więc no na pewno to, co będzie wspierało jakby rozwój przedsiębiorczości w naszej województwie, ja również jako marszałek będę takie działania wspierał.
3: W listopadzie u Białostoku będzie prowadzić ważny forum po bezpieczeństwie i będzie tam obmiarkować pytanie Białorusi, bo у тым ліку бачым у праграме пытанні расійскай эскалацыі, расійскіх ракет. Як це можа быць агулам звязана з польска-беларускімі адносінамі?
2: Nie, panie redaktor, no ja zawsze mówię jasno, no każdy agresor to jest agresor, tutaj jakby nie ma zero, to nie ma jakiegoś kompromisu w nazywaniu kto jest agresorem, i agresorem jest Rosja, i też są przypadki, że państwo Białoruś pomaga temu agresorowi w atakowaniu na Ukrainę, ale też w tych różnych akcjach dezinformacyjnych, jakichś tam działaniach agenturalnych, no to wszystko widzimy, to nie zmienia oceny Białorusi jako państwa, że to jest państwo nam nieprzychylne. No, termin, który u nas powstał, trudne sąsiedztwo, to jest trudne sąsiedztwo z Białorusią, to nie jest sąsiedztwo z państwem, które jest dla nas przyjazne, które nas lubi, które chce z nami współpracować, ale też my jako obywatele, to jest przecież między Białymstokiem a Grodnem to jest 75 kilometrów. No, ja sam znam wielu fajnych tam mieszkańców, którzy chcieliby tej współpracy, więc myślę, że też my więc jakby też wymaga tego takie postawienie pytania, że trzeba oddzielać państwo jako agresora, ale no jakby też tych ludzi nie możemy sobie pozostawić na pastwę tego państwa. Jakby też dawać te możliwości współpracy, współdziałania, rozwoju, czy chociażby zarabiania pieniędzy.
3: Kali my utrem z Wojtami na Pamierzy, usiedz naszaj, że to kaliście ranie byli naprawdę dobre stosunki z Białorusią, byli pojezdki, obmiany wopytami, zaraz tego nie ma. Ці правильно мы разумеем, что зараз гэтага агулам няма у падляжскім ваяводстве, і наколькі важна, каб гэта аднавілася?
2: Nie, no tej współpracy teraz nie ma. Jak ja byłem przewodniczącym Rady Miasta, to też takie kontakty z miastem Grodno utrzymywałem. Oczywiście ta agresja na Ukrainę, no te kontakty przerwała, bo tego wymagała pewna też sprawiedliwość, pewne jakby pokazywanie, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, i że my jesteśmy po stronie zdecydowanie dobra i demokracji. No, na chwilę obecną z takich współpracy między regionami ani z Białorusią, ani z Rosją województwo podlaskie nie prowadzi.
1: Po słowach marszałka Podlaskie województwo, z jakim rozmawiała Wolha Siemaszka, na kolki realne przykmiety pocieplenia i jak będzie wyglądać buduczenia wschodnia flangu Europy, Bolsz zrozumiała stanie pośla listopadowskiego forumu w Białostoku. Na im pracowniki samokierowania, eksperty po biośpiecy i biznes obmiarkują kieberprognozy infrastruktury i buduczenia regionu ciężkiego sąsiedztwa z Białorusią i Rosją. Odpowiednio na forumie planujecie zatwierdzić deklarację do uladał u Brukseli z potrzebowaniem przedstawić Podlaszu odmysłowy status i finansowanie jako regionu ciężkiego sąsiedztwa, jaki znajduje się na pierwszej linii biośpieki usiej Europy.

Dnia z racją, 24 września, razem z wami Andrzej Szczepaniuk. Na godzinnikach u Polski już o 16 godziny 5 chwili, na u Białorusi zrozumiela na godzinę później. A w tej godzinie dalej będziemy wędrować po białoruskiej prostory i miż innym skażam pra nowa wydadzenia kniżki, jakie zjawili się na kniżnych palicach. Zapraszają, zostawajcie się dalej z Białoruskim Radio Racja.

Półtorej chwiliny zostaje do połowy na piątą godzinę pośrednio do Polski i szóstej u Białorusi. Rozkażę wam krychu jeszcze raz pro nadborje. Siądnie u naszym pamierzy woblaczna, wiecier umierany, ciski żej za normu. Temperatura powietra od 13 do 16 gradusów. Noczu trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury od 8 do 10 gradusów. Wiecier będzie lekki, cisk dalej niżej za normu. Zautra u naszym pamierzy trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. A temperatura powietra dniem ma być od 12 do 15 gradusów. Połowa na 17 u Polszczu, połowa na 18 u Białorusi. Dalej słuchajcie Białoruska Radio Racja, Dnia z Racjai.

Jedu Polszczy i się moją Białorusi. Zapraszam was jeszcze miszynszym na afiszu z Anną Szajkowską i Palit Hit z Witalą Cychankowym. A zaraz pośle pieśni, jeszcze raz wiernim się da hetaż koncertu, jaki jako anons paczuliby u Nawinach. Zostawajcie się razem z nami z Białoruskim Radio Racja.

0: Гэта Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
1: 24 хвіліны засталося да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 ў Беларусі. А ў нас яшчэ адна тэма звязана так з Беларусю, як і з Падрашшам. У стратэгіі развіцця падраскага ваяводства абавязкова улічаць беларускі вектар і суседства з Беларусю. На думку эксперта, ў рэгіён мусіць быць гатовы да шансаў і магчымасці, якія могуць адкрыцца пры патэнцыйнай нармалізацыі стасункаў, палапшэнні памежнага супольніцтва і вяртанні да ранейша ўзроўню эканамічнай ды культурнай супрацы. Пра тое, як менавіта беларускі фактар будзе адлюстраваны ў галоўным стратэгічным дакуменце рэгіёна, на брыфінгу ва ўніверсітэце ў Беластоку распавёў кіраўнік экспертнай групы прафесар Роберт Цыбароўскі.
2: Zgadza się, traktujemy to na razie jako szansę. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, bo ja uważam, że zamknięcie granicy no, z punktu widzenia gospodarczego jest niestety problemem i myślę, że w perspektywie jakiegoś czasu musimy zakładać, czy być przygotowani na to, że ta granica się otworzy i musimy w to wejść, musimy uczestniczyć w tej wymianie handlowej. Czy tak będzie? Tego nie wiemy oczywiście na ten moment, ale takie oczekiwania myślę, że powinny się znaleźć. Rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych. Tak nam brakuje. Oczywiście wokół tego budujemy całą otoczkę produkcyjną, tak to nazwijmy, prawda? A więc gospodarka. Druga kwestia to są sprawy społeczne. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. To jest jeden z najważniejszych. Demografia jest jeden z najważniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście, jeśli pierwszy problem, a mianowicie gospodarka będzie słaba, to i pewnie ten drugi nam się nie rozwinie, a więc trzeba to ze sobą powiązać. No i trzeci obszar, który pojawił nam się niedawno, a który też musimy rozwinąć, moim zdaniem, na fundamencie też gospodarczym, w dużym stopniu gospodarczym, to jest kwestia bezpieczeństwa. No znaleźliśmy się w czasach, jakich się znaleźliśmy, mamy dużo różnych działań, które dotyczą tego, że nasze położenie jest położeniem granicznym, a więc silna gospodarka, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, oczywiście usługi publiczne, ale nie będę tego rozwijał już w szczegółach, bo się Państwo domyślają. Natomiast na pewno gospodarka, na pewno demografia i na pewno bezpieczeństwo to są te trzy elementy kluczowe. Oczywiście my to pokażemy w szczegółach, bo takie ogólne hasła nie wszystko wyjaśniają, ale wokół tego będziemy koncentrować całe nasze działania dotyczące aktualizacji.
3: Па словах прафесара Цыбароўскага, ўжо першую сустрэчу ў Беластоку распачала цыкл з 5 кансультацый, падчас якіх кожны жыхар рэгіёна можа далучыцца да стварэння стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства. Паводле прафесара, менавіта практычны досвід мясцовых жыхароў, бізнэсоўцаў і грамадскіх супольнасцяў можа вызначыць рэальныя патрэбы рэгіёна і правільна размеркаваць будучыя еўрапейскія фонды. Пазначэнне голаса кожнага падляшука ў гэтым працэсе разважае кіраўнік экспертнай групы прафесар Роберт Цыбароўскі.
4: Консультація – то елемент партиципації сполечної в дійшейшій współczesnej demokracji. Wiem, że pan marszałek i zarząd województwa chciałby, aby te życzenia czy uwagi do strategii rozwoju województwa złożone przez mieszkańców mogły być uwzględnione w zmianie tej strategii. A co się z tym wiąże? Strategia to taka mapa potrzeb województwa podlaskiego, ale ona będzie mogła być realizowana, czy problemy w niej uwidocznione będą mogły być rozwiązywane w oparciu o fundusze unijne. I tutaj pan marszałek i zarząd województwa podlaskiego od początku tej kadencji postawił na ścisłą współpracę z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ten fakt potwierdza szereg działań, mianowicie spotkanie wysokiego szczebla w Białowieży, później kongres rok temu w Białymstoku, konsultacje społeczne, w których z województwa podlaskiego wpłynęło jak najwięcej uwag. No i tu aktywność zarządu i samego marszałka w polityce brukselskiej, tak to nazwijmy, właśnie po to, aby województwo podlaskie było słyszalne i aby ta strategia mogła być realizowana przy wsparciu funduszy unijnych. A my jako sejmik, ja jako szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej mogę zadeklarować, że dołożymy wszelkich starań, aby życzenia i wnioski mieszkańców były uwzględnione.
1: Паводле Цыбароўскага, суседства з Беларусю гістарычна згадваецца ва ўсіх ваяводскіх стратэгіях, аднак сённяшнія рэаліі патрабуюць гнуткіх сцэнараў на будучыню. Акрамя гэтага, у межах распачатых кансультацый эксперты з трох беластоцкіх універсітэтаў разам з жыхарамі рэгіёна абмяркуюць падрыхтоўку ваяводства да прыцягнення будучых еўрапейскіх сродкаў. Сустрэчы завершацца да канца 2027 года.